0: Aha, fundiso 2 horas e 45 minutos e meio. Machibesa kudeka.
1: Machibesa kudeka, amushamarari.
0: Ande, maati tinitwa nimwe.
1: Ine ndara la bobu, nombo imwe.
0: Nengatwa maliku vashu bambu, nimu wanu mulikupi.
1: Ine pano zilangu ndrito maaji. Zeka shaji kuizire buli akuno mchisunda shpinda umu.
0: Ande, tipe mazini.
1: Zeka shaji kuizire buli akuno mchisunda shpinda.

0: China. Andi adikanwe zvense izvi kuprekesana imwe mamuna dere madei nishina. Heya he madei nishina mukadzi wache madei nishina.
1: Madei nishina vesori
0: de. Mapinyane ndiro dziro dzina chekanaro iri. Rapa chitupa kabvi iye Mateo Shisharles Mapinyane.

zvinoita ine handi kodzitai mwaona hapo izvonetsa kuti ne iye agare nakanhukwara padoko agare nakantsiguma padoko nekuti rudo chinhu chinangu chekuti chidetsazana kuti ali achiikwi chigamba rudo halikwi chigamba mungadzana madi kwikawo chigamba parudo dziwane kuti rudo roiri radi rudo ntsirudo kwaro kwaro rudo rakata kukhotererawo nkhabe radi rudo rakuti penango pale lachidzaurudzauru kuti wanhu andione basi kuti anhu arudanana nakusi nkhabe nakuti rudo nena kuti ritomere pansi pansi pero liita kugara na mizi ndinabvi rudo kwaro iroiro rudo rinaita kugara nakamunchiwo kuita kubvika kuti ne uli kuyaki uko unaita kubva kuti ne uku na rudo uku uli kuswapo uko tobva kuti uku na rudo uku mwaona apo ida kuti wasungasungari iri ndiudza vanhu ava chiripo chiripo mwaona kuti wananga wali kuona kuti ne nhopwatira rudo iri nsi rudo kwaro iri nyimbo iri kuya mutambwo yadikanwe iri kuyawo mutambwo iyi yakuimbiwa na Masha munhu mumwe ichibvi ande kupoka tapoka ese ngatihirirane linga wana basi awa zvina dzinondoitawo basi fashde konta apo rudo iroira muna mwoyo rakuita kufa chidhekonda radi rudo reiro kwaro iri kwadi kuhirirana urombo uhu ntsikuti pana rudo nkhabe nyimbo remutambwo isataura zvi 23 minutu zvadikanwa here

Wazita zvako Mr. Nyamizinga kana kuti Shiku Zeka dzina rapachitupa iri lazvoyembe nakabvi iye Shopi Africa ndiro dzina linadzivika muzvakuyemba dzina iri radungwe yembe nakabvi iye

Ndirikuona kunge tiri kusangana nedambudziko hatisi kunyatsokwanisa kukuzwa zvakanaka handisikuzoti ingava red here kana kuti mishina yacho haina kunyatsobatana zvakanaka. Hello. Hello, Nazario. Ndirikuona apa hatisi kukwanisa kunyatsopindirana zvakanaka handisi kukwanisa kuzwa zvakanaka umwangu zvemabasa Nazario Tenesi asi ndinoimba kuti pachagadziriswa michina iyi kuti inge ichikwanisa kupinda muchitenderano zvekare kuti tinge tichinyatsokwanisa kuzwa zvakanaka zvari kudaidzira kunhandare mutanha weshimoyo uko kuri kutamba macheje ino nguva ndo dziri kuita idzo nhatu zvidimbu gumi nechimwe kinzorish ne 11 minutush ndinoimba kuti ari kugadzira kuti ange achikwanisa kupinda zvekare muchitenderano nekuno Nazario Tenesi.

vakaberekwa nehama dzakona dzinozwi Tutu Roba na Johnny Cole. Baba nozwi Aminata Angeliki Moyonge. Mai tingati Aminata Angeliki Moyonge ndimai kuzoti Charles Agpepa ndibaba.

Tisi Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

nonga chadindwa naye musiki akati hungwa pano noti akati apana chino chinja ngekuti zvese zvinonga zvadindwa naye musiki ukaona wawenga zvekuenga madziso piri wiri kumuno Mwari asati azvidhinda kuti zvido chido chako chiitike zvido zvako zviitike apana chinoitika ngekuti Mwari asati adhinda apana chinobuda panovhurwa naMwari apana unopavhara unopanovharwa naye musiki wacho anzi apana unopavhura saka anzi Mwari akati hungu.